Wokół zarastaje nasz deal tramwaj. Prosto będzie mój. Prosto będzie mój. Kolej świetlny, nasz pytlicz o tym.